kiedyś wyjadę stąd i nie powiem nawet rodzicom. Zacznę na nowo żyć, wam na chwilę zrobi się przykro. I może zrozumiem, że czasu nie cofnę, nie liczę się bilą. Kochani, złap mnie za dłoń, zostawmy.

Josh, jak steska. Si nice girl, ja wild boy. Pisto, ja nah boy. Sexy, ale nie musisz mnie rozpić. Jackson, thriller, stanął jako zombie.

0: Nagý Polák, dobrý Polák.
1: Polska! Szukam, bratu, duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze.
0: Naked Attraction Polsko. Premiera čtvrté řady už dnes ve 22 hodin na Očku.
4: Absolutnie pięknie.